Tête, déjà. Zoje, ga, bouc, se crega. Copra, tista, mokra. Od bazovice, ni rosice.

wargą, puszkę koruzo, haubicę pszenicą i roczny bombeł orz. I za to na miasto da od mene se obraczasz.